Byliśmy pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze

Me too.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chillies.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: To jest Chillies.

0: autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar.

0: wystawi. Możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout. Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 10 maja, jak czytam, obchodzony jest jako Światowy Dzień Zołzy. I proszę się nie wzburzać, ponieważ jednocześnie czytam, że słowo zołza jest obecnie nieopresyjne, a wręcz przeciwnie. I że geneza tego święta nie jest znana. A zatem wesołego dnia Zołzy życzę. Dziś urodziny Bono, Davida Gahana i Enrique Iglesiasa. Najmłodszy pan Henryk kończy dzisiaj 51 lat. Jubilatów ściskam. Zapraszam do godziny 12. Rafał Turowski, zostańcie z nami.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Do wysłuchania utworów z 6. płyty w dorobku szwedzkiej artystki zapraszamy do Chili Z już od poniedziałku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.

0: Niedzielny poranek, słuchacie, czyli Z. Jak zawsze o tej porze robimy głośniej radio, bo z propozycją kulinarną na dziś Dominika Biegańska.
1: Dzisiaj semifreddo, ale podkręcone, bo kokosowe i z dodatkiem mango. I jeżeli chcecie tych porcji mieć trochę więcej, na przykład 6, to ja mam takie składniki. 200 gramów mleczka kokosowego, 20 gramów wiórków kokosowych, oprócz tego 70 gramów żółtka, znowu mierzymy żółtka, a właściwie ważymy żółtka, 30 gramów cukru, 200 gramów białej czekolady i 270 gramów bitej śmietany. Mleko musimy sobie zagotować z wiórkami kokosowymi, czyli mleczko kokosowe i wiórki, czyli robi się podwójnie kokosowo i w tym samym czasie napowietrzamy żółtka z cukrem. Co znaczy napowietrzamy? Dość energicznie musimy je wymieszać, czyli żółtka mieszamy z cukrem i to znaczy napowietrzyć. Masę z żółtek i z cukru zaparzamy gotującym się mlekiem, odstawiamy z palnika i następnie wsypujemy białą czekoladę, tak żeby nam się to wszystko ładnie rozpuściło. Powstała masa musi być schłodzona, tak do około 35 stopni i wtedy dopiero łączymy ją z bitą śmietaną. Przygotowujemy sobie foremki. Fajnie, jakbyście mieli takie foremki trochę większe, do których będziemy mogli sobie tę naszą masę przelewać. Więc przelewamy i zatapiamy w środku to wszystko kokosowe, co mamy. Jako spód posypujemy paloną czekoladę z wiórkami kokosowymi. No i wstawiamy to do zamrażarki. Więc mam nadzieję, że jak już zrobicie ten przepis, to będzie wasze nowe odkrycie, jeśli chodzi o semifreddo. Nie wiem, jakie semifreddo kiedykolwiek jedliście. Ja jadłam w takiej bardzo, bardzo klasycznej, prostej formie, ale wierzcie mi, jak spróbujecie to semifreddo, to będzie coś zupełnie nowego. Słodki przepis na niedzielę, słodkiego dnia do samego końca.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
5: Po reklamie.

0: Zabaw się na Chill Out. Weekend w Wielkim Mieście w Chilli Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Jak zawsze w niedzielę o tej porze przegląd premier nadchodzącego tygodnia. Aż dwa Hamlety, w tym jeden po śląsku, zadebiutują na deskach teatralnych w kolejny weekend. Tego po śląsku reżyseruje Robert Talarczyk, Paweł Kępa w roli tytułowej, Ewelina Adamska-Porczyk jako Ofelia, a w Teatrze Powszechnym w Warszawie Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka i o tym spektaklu z Antkiem Sztabą w roli tytułowej później. Iwonę, księżniczkę Burgunda-Gombrowicza w Ateneum reżyseruje Anna Augustynowicz. W spektaklu debiutuje nowy aktor sceny Maciej Musiałowski. W roli Iwony Karolina Harkiewicz. Dobrze znany stołecznym widzom z Syreny Beetlejuice w reżyserii Jacka Mikołajczyka zadebiutuje na scenie w Chorzowie. Przed wschodem, przed zachodem na kanwie filmu Richarda Linklatera i Kim Kryzen. Ten spektakl w reżyserii Adama Sajnuka w Teatrze Warszawy. Wreszcie Ich czworo, Gabrieli Zapolskiej, na warsztat bierze Stołeczna Komedia. Przedstawienie reżyseruje Marek Kalita i więcej na ten temat już za moment.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chilli Z.

0: Autopromocja.
1: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: audycji Esencja Chillouto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9

0: specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.

0: 16 maja na deskach Teatru Komedia premiera. Tekst Ich czworo Gabrieli Zapolskiej reżyseruje Marek Kalita, a na scenie, no dodajmy, że nie przesadnie często goszcząca w teatrze Renata Dancewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Renato, Teatr Komedia, a czy tekst na pewno aby komediowy?
1: No jest napisane, że jest to tragedia ludzi głupich.
0: A no właśnie.
1: Ale to jest oczywiście, ten tekst był napisany dawno temu i Zapolska była aktorką, miała super ucho do dialogów i do takich właśnie do pisania tekstów, więc moim zdaniem jest to bardzo aktualne i bardzo ciekawe. Oczywiście pozwalamy sobie na różne jakieś tam oboczności, czy dowolności, czy jakieś takie zmiany, no bo jednak trochę czasy się zmieniły i tak dalej, ale moim zdaniem, wie pan, jest taka kategoria i śmieszna, i straszna, więc tutaj trochę tak chyba będzie, mam nadzieję.
0: Mamy oto Wigilię Bożego Narodzenia i kilka dni po tejże Wigilii, no tam mamy męża, który chciał mieć święty spokój, żonę, która się tym mężem znudziło i Bogu ducha winna dziecko, przynajmniej tak jest w oryginale. I o tym pisała prawie dokładnie 100 lat temu Gabriela Zapolska. Ja mam, pani Danuto, takie spostrzeżenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, jeśli chodzi o to wystawienie w Teatrze Komedia, że Zapolska i w tym tekście, i w moralności pani Dulskiej, ona się przyglądała rodzinie, po prostu rodzinie. Z takim realizmem, na granicy naturalizmu wręcz, że gdzieś to zahaczało o trochę nawet znęcanie się nad jej bohaterami.
1: To znaczy, tak, no ona ma bezwzględne
0: spojrzenie. O właśnie, tego mi zabrakło. Ona jest bezwzględna, dokładnie.
1: Tak. Bezwzględna, tak, no bo chce pokazać właśnie te rzeczy i moim zdaniem to jest cały czas aktualne, bo to jest o hipokryzji, no o takiej głupocie, o takim braku komunikacji, o takim chciejstwie, zachłonności na życie i nieliczeniu się z innymi. No i też w takiej głupocie, która jednak jest przeszkodą w fajnym życiu, moim zdaniem.
0: Ich czworo w podtytule, proszę przypomnieć, Tragedia ludzi głupich, prawda?
1: Mhm.
0: Spektakl w reżyserii Marka Kality, premiera 16 maja na deskach Teatru Komedia. Na scenie m.in. mój dzisiejszy gość, czy też gościnie, jak się mówi dzisiaj, Renata Dancewicz. Pięknie pani dziękuję za tę pogawędkę i do zobaczenia na premierze.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam na nasz spektakl.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: W niedzielny poranek słuchacie Chili Z. Wspominałem, że wrócimy do Hamleta w Teatrze Powszechnym, no i wracamy. Tę rolę gra Antek Sztaba, który był moim gościem.
2: W naszej adaptacji, która jest osadzona w niedalekiej przyszłości, technokratycznym systemie feudalnym, gdzie Dania i Norwegia...
1: Technofeudalny, proszę pana.
2: Technofeudalny. Nie, tak. Wydaje mi się właśnie, że technokratyczny tam było, ale może to właśnie jakieś przewrotne określenie, którego nie znałem. W każdym razie jesteśmy umieszczeni w okolicznościach, gdzie Dania i Norwegia nie są państwami, tylko są firmami. Cała jest hierarchia właśnie tego, kto jest nie królem, a szefem, tego, kto nie jest podwładnym, tylko kimś od marketingu, czy cieciem z budki ochroniarskiej. I już ten przekład dla mnie uaktualnia nasze okoliczności, a poruszane w nich treści, no to też Kamil powyciągał z tego to, co dało się, by opowiedzieć własne dzisiejsze problemy światowe, które dotyczą nas wszystkich, które dotyczą osób młodych i starszych, szczególnie to starcie właśnie młodych ideologii z tymi starszymi Gen Z-ów kontra milenialsów i starszych.
1: Tutaj w opisie tego spektaklu czytamy, skądinąd słusznie, no bo faktycznie o tym jest to, co napisał tam parę lat temu William Shakespeare, że Hamlet jest opowieścią o rodzinie, o śmierci, o prawie. To jest podstawa dramatu. Rozumiem, że Kamil Białaszek, reżyser, jednak te fundamenty.
2: Absolutnie,
1: tego Hamleta
2: tak, i on je rozszerza, szczególnie jeszcze jest położony nacisk na aspekcie dziedziczenia. To jest coś ważnego, co tutaj staram się poruszyć, ale tak, to prawo. Absolutnie tutaj dziś słyszałem, że Hamlet jest. Ktoś mówił, że Hamlet jest o miłości. Ja tego w ogóle tak nie czytam, szczególnie w tej adaptacji, którą teraz przygotowujemy. No to właśnie jest tak, jest to prawo, jest ta rodzina, ale przede wszystkim ten aspekt dziedziczenia.
1: Ale jakąś Ofelię przewidzieliśmy.
2: Jest tak Ofelia, Talia Szczypka i są nawet sceny miłosne, ale myślę, że to jest wątek poboczny. To jest tylko jakiś dodatkowy motor napędowy czy punkt zapalny dla innych rozgrywających się sytuacji.
1: Całej rozmowy z Antkiem Sztabą o Hamlecie, ale nie tylko, posłuchacie na chilizet.pl i w popularnych serwisach streamingowych. Premiera spektaklu Kamila Białaszka z Antkiem w roli tytułowej już w najbliższą sobotę. Weekend w Wielkiej.

0: Przenosimy się tymczasem do Krakowa, bo tam za moment rusza projekt Odkrywca Krakowskich Parków, który to projekt ma zachęcić do poznawania zielonych zakątków miasta w zupełnie inny sposób. Otóż uczestnicy otrzymają specjalne książeczki, w których będą mogli zbierać pieczątki z kolejnych parków, bo w każdej lokalizacji znajdzie się taka drewniana skrzynka z unikatowym stemplem. To jest, można powiedzieć, taka miejska wersja zdobywania szczytów, w której zamiast górskich tras czekają nas przestrzenie Krakowa, te zielone. Pierwsze książeczki będzie można zdobyć 17 maja w trakcie pikniku Jordana oraz 23 podczas jadalnego Krakowa Fest i tam też będzie można zdobyć pierwszą pieczątkę. Oficjalny start projektu planowany jest na wakacje, ale przygotowania już trwają, powstają i książeczki, i skrzynki, i wszystkie elementy gry, a organizatorzy zapowiadają, że to jest dopiero początek i kolejne informacje będą ujawniane stopniowo. Pomysł wydał mi się niebanalny, bardzo fajny. W związku z powyższym zdecydowanie mu kibicujemy, jeśli tylko coś nowego pojawi się w tej sprawie. Oczywiście dowiecie się o tym od nas.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już w najbliższy czwartek o godzinie 12. Bartek Winczewski. Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta.

0: salonach i na dacia.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Po reklamie.

0: Czas teraz na podróż z chillyz.pl. Zabieram was w bardzo fajne miejsce. Do Barda, czyli w bardzo fajne miejsce. To jest niewielkie, ale przeurocze miasteczko na Dolnym Śląsku, które jest otoczone wzgórzami gór bardzkich. Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się w dokumentach już z XI wieku. Wtedy Bardo było ważnym punktem na szlaku handlowym z Czech na Śląsk. A ze względu na swoje położenie pełniło także funkcję strategiczną i obronną. Centrum miasteczka zachowało częściowo średniowieczny układ, a uwagę przyciągają także charakterystyczne barokowe kamienice, które mają proste, ale bardzo eleganckie fasady. Bardo nazywane jest często miasteczkiem cudów, a to określenie wiąże się z wielowiekowym kultem maryjnym. Najważniejszym obiektem sakralnym w miejscowości jest bowiem Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w której znajduje się drewniana figurka Matki Bożej Bardzkiej z wieku XII. Dlaczego ta figurka jest uznawana za wyjątkową i co jeszcze w Bardzie można zobaczyć? O tym piszemy na chillyz.pl.
1: Chillyz. Nastaw się.

0: Nieustająco zapraszam do słuchania naszych podcastów. Na Śląsk zapraszam Magda Mleczko, zwracając Waszą uwagę na nowy sezon bytomskiej wąskotorówki, a Kasia Kozak zaprasza w okolice Warszawy i do rozmowy o podstołecznych letniskach. Rafał Turowski, dziękuję za dziś i do usłyszenia jutro.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

0: 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

0: Utilizzate. Pogoda.
1: Na przeważającym obszarze kraju niedziela zapowiada się pogodna i słoneczna. Na zachodzie pojawi się więcej chmur. Pochmurnie przez cały dzień będzie też na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna to od 18 stopni w Polsce centralnej, w tym w Warszawie, do 20-21 w Katowicach i Krakowie i 14-15 na północy kraju. Temperatura znów spadnie poniżej zera i MGW zaczyna wydawać kolejne alarmy.
0: Kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Przed nami Craft Days, czyli czas polskiej plecionki. Fundacja Wisteria otwiera wystawę w Willi Gawrońskich, a my zacieramy ręce i nie możemy się doczekać. Ale to nie koniec, to dopiero początek wrażeń, bo ruszymy też w podróż śladem Rolling Stonesów, no i przekonamy się, które polskie serialowe destynacje warto odwiedzić tego lata, idąc tym tropem największych hitów małego, wielkiego ekranu. To wszystko do 15.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: A na dobry początek Lola Young i Dealer. Właśnie tak gramy dla Was minutę po godzinie 14. To jest weekend z Chili Z.

Steven Sanchez i Love, Love, Love, Love. To jest właśnie Chili Z. Naszym rekomendacjom kulturalnym naprawdę możesz zaufać. Już niebawem, bo 20 maja w warszawskiej Willi Gawrońskich rusza pierwsza edycja Craft Days. To jest wydarzenie organizowane przez Fundację Wisteria i wystawa, której będą towarzyszyć panele, dyskusje, wykłada w roli głównej sztuka, rękodzieło i wzornictwo zainspirowane roślinnym materiałem i wielowiekową tradycją plecionkarską. Będzie kameralna rzeźba Magdalena Bakanowicz, rzeźba Rączka, monumentalna, abstrakcyjna praca Shaili Hicks. Z kolei inspirowane ludowością obiekty Ali Sawaszkiewicz będą nawiązywać dialog z niezwykłymi formami autorstwa Adama Pliszki czy misami ze szkła Agnieszki Bar. Monika Kędziora, związana z modą, udowodni, że plecionka bardzo dobrze odnajduje się jako tkanina, a architektka, czyli Klaudia Piłowarska, ożywi zanikającą technikę plecionki i pokaże, jak może być wykorzystywana w meblarstwie. Bardzo podoba mi się to, że wystawa bada wątek lokalności, czyli takie rzemiosło związane z konkretnym regionem i jego tradycją staje się bardzo ważnym elementem tożsamości twórczyń i twórców, a w międzynarodowym marketingu rękodzieło wykorzystywane jest właśnie jako soft power i szczerze mam taką skrytą nadzieję, że plecionkarstwo będzie taką naszą mocą, bo to jest rzecz, która cały czas jest mocno żywa i odpowiada na wyzwania współczesności. Wiedza doświadczonych mistrzów przekazywana jest kolejnym pokoleniom, no i dla nich sam proces ręcznego wyplatania, kontaktu z naturalnym materiałem jest bardzo mocno terapeutyczny, a jeżeli my słyszymy coś takiego jak regulacja układu nerwowego, to jesteśmy na duże tak.

0: Have fun.
1: No właśnie, to biorę sobie do serca Have Fun i Oh My Love na antenie Chilli Z. Niespełna 3 lata po premierze nagrodzonego Grammy albumu Hacking Diamonds, Rolling Stones wracają z kolejnym muzycznym wydawnictwem. 10 lipca, biorę to tam, 10 lipca, biorę

0: na chillout. Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Winczewski. Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

Muzyka w sam raz do zasłuchania. Tak, tak, takie rzeczy na antenie Chili Z. Cały czas towarzyszymy Wam w to weekendowe, niedzielne popołudnie. No i planujemy. Planujemy, ponieważ turystyka filmowa to jest trend, który dominuje w całej Europie. I okazuje się, że to nie zabytki są pierwszym impulsem do odwiedzenia danego miejsca, ale emocje zapamiętane z konkretnych produkcji. Serial staje się przewodnikiem, bo podpowiada kierunek, klimat i historię, którą można dopisać własnym doświadczeniem podróży. No i tak, polskie morze, które kocham absolutnie bez pamięci, mocno wraca na ekranie. Taki Heweliusz to klimat Świnoujścia i Szczecina. Klangor wykorzystuje charakterystyczne nadmorskie kadry i porty, a Półwysep Helski znany jest z serialu Schyda, który pokazuje Bałtyk w surowej jesienno-zimowej odsłonie. Tej, którą wielu turystów odkrywa dopiero poza sezonem. Dolny Śląsk to jeden z ulubionych regionów filmowców. Wielka Woda pokazała Wrocław w dramatycznej odsłonie powodziowej historii, no a Breslau wykorzystał architekturę, aby odtworzyć klimat przedwojennego miasta. Region często gra też inne miejsca, bo tak było w przypadku produkcji Wzgórze Psów, gdzie Dolny Śląsk udawał Mazury, więc moi drodzy, dla filmowców niemożliwe nie istnieje. No i z jaką gracją, z jaką swadą to wszystko robią. Uśmiecham się bardzo, ale to bardzo szeroko i cóż, chcę więcej i więcej. A to już Victor Ray, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z. To jest nasz sposób na ładowanie baterii.

No i proszę, Birthplace. Jest taki rodzaj muzyki, który nie przestaje nas wzruszać, który zapada w pamięć, który przywołuje wspomnienia. I to jest właśnie niezwykła moc takich krajobrazów dźwiękowych, że są z nami w wyjątkowych chwilach. I kiedy do tych wyjątkowych chwil chcemy wracać, to one bezbłędnie przychodzą nam z pomocą. Jeszcze więcej muzycznych wrażeń, szczypta nowości i przede wszystkim bardzo wiele wrażliwości. Bo jeżeli miałabym wskazać, co łączy artystów, którzy pojawiają się na antenie Chilli Z, to jest to właśnie wrażliwość. Wrażliwość na dźwięki, wrażliwość na tekst, na słowo, ale przede wszystkim wrażliwość na to, jak czujemy się tu i teraz i co chcemy o sobie i komu opowiedzieć. Pink Dress, Humble the Great, to jest nasza kolejna muzyczna propozycja, a tuż po godzinie 15 kolejne propozycje kulturalne, ponieważ naszą rekomendacją zawsze możecie zaufać.

0: reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: W całym kraju bardzo dużo słońca, taka jest ta niedziela, ale uwaga, bo prognozy na początek najbliższego tygodnia nie wyglądają tak kolorowo. Temperatura rano i w nocy znów spadnie poniżej zera i MGW wydaje ostrzeżenia i alarmy. A dzisiaj 19 stopni w centrum kraju, 20-21 na południu w Katowicach i Krakowie, 13 stopni na północy. Ciśnienie na huśtawce.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 15, my postanawiamy zatrzymać się na kilka dłuższych chwil i patrzymy, co dzieje się w kinach, co dzieje się w teatrach, na które wystawy warto zwrócić uwagę. Dlaczego fotografia ma się tak dobrze, że mamy aż dwie imprezy, które zbliżają się dużymi krokami. Odwiedzimy Kraków w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie, Łódzki Fotofestiwal, no ale to nie tylko, bo spojrzymy też, co dzieje się w kinie w ramach Millennium Dogs Against Gravity.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: A to już How to be Human, Cat Burns. Tak zaczynamy nadchodzącą godzinę.

Muzyka, w której można się zasłuchać, zakochać, wydarzenie, na które warto zwracać uwagę, to jest właśnie Chilli Z. A szczerze mówiąc, w ten weekend tych wydarzeń naprawdę nie brakuje. Sezon festiwalowy trwa w najlepsze. W tej chwili na ustach wszystkich 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Festiwalu, który nadaje temu, co dzieje się na świecie, taki bardzo głęboko ludzki wymiar. Wydobywa indywidualne doświadczenia i emocje. No i to jest kolejny dowód na to, jak gigantyczny jest transformacyjny potencjał kina dokumentalnego, które przełamuje obojętność, które nas zatrzymuje. Ja szczególnie chciałabym Wam polecić konkurs główny i Kobiety, które zmieniają świat. To jest niesamowita sekcja. W niej film Lis i Różowy Księżyc. Poznajemy tam główną bohaterkę, która razem z przemocowym mężem mieszka w Teheranie. Jej największym marzeniem jest ucieczka do mamy, do Austrii, ale musi zagrać w grę. Pod tym delikatnym określeniem kryje się nielegalne przekroczenie granicy turecko-greckiej, czyli tułaczka zatłoczoną autobusem, wielogodzinna wędrówka i ukrywanie się przed policją. Z jednej strony to dokumentacja podróży utrwalana telefonem komórkowym, a z drugiej introspekcja, gdzie swoje lęki artystka powierza różowemu księżycowi, a o radę zwraca się do wyimaginowanego lisa. Mnie ten film totalnie zatrzymał. Polecam go z całego serca Waszej uwadze. Ale festiwal to nie tylko kino, to również spotkanie, gdzie artysty rozmawiają i zastanawiają się nad swoim punktem widzenia i do tych spotkań chciałabym wrócić. Fancies i Isabel, tak gramy dla Was kwadrans po 15.

0: Forever Flight Facilities i Brutes na antenie Chili Z. Trwa festiwal Millennium Dogs Against Gravity, czyli święto kina dokumentalnego. To nie tylko projekcje, ale też bardzo ciekawe dyskusje. W tym raz, dwa, trzy, czyli kto patrzy, my versus zwierzęta. Choć od tysięcy lat dzielimy planetę, to cały czas mówimy o relacji my i one. Podczas gdy zwierzęta towarzyszą nam w codzienności, w kulturze, w mitach, w wyobrażeniach o świecie, są blisko, jednocześnie wciąż pozostają dla nas tajemnicą. Kina, fotografia pokochały je miłością bezgraniczną, ale kiedy patrzymy na utrwalone wizerunki, chciałoby się zapytać, kto tak naprawdę patrzy? To znaczy my na zwierzęta, czy może zwierzęta na nas? Co odróżnia, co łączy te spojrzenia i idące za nimi perspektywy? O tym porozmawiamy z Agatą Korda, z Markiem Russo, nauczycielami, opiekunami zwierząt na planach filmowych, ale też z fotografami Tomem Swobodą i Piotrem Płócienniczakiem. Ten panel jest organizowany przez dwie imprezy, przez Millennium Dogs Against Gravity i Fotofestiwal w Łodzi, więc czas na połączenie perspektyw, a w ogóle łódzki fotofestiwal, do którego będę jeszcze dzisiaj wracała, startuje za ponad miesiąc, a punktem wyjścia jest wystawa My Zwierzęta, więc będzie się działo.
1: Nastaw się
2: na Chill Out.
3: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Do wysłuchania utworów z szóstej płyty w dorobku szwedzkiej artystki zapraszamy do Chili Z już od poniedziałku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
6: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
7: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: No kto wie, Americano i Vito Bambino na antenie Chili Z, a my odliczamy do rozpoczęcia miesiąca fotografii and real estate. To tegoroczne hasło przewodnie będzie o granicach, o splątaniach i o niedokończonych historiach. Ale znacznie więcej o programie tegorocznej edycji i o haśle Unreal Estate w rozmowie z Tomkiem Gutkowskim właśnie z miesiąca fotografii w Krakowie. Tomek był naszym gościem w Chili Z.
1: Z tego wynikające, więc to są wszystko super ciekawe, bardzo aktualne tematy, które no, wydaje mi się, że
0: przeglądać z obu stron.
1: Wydaje mi się, że w kontekście no, tego, że jak wiemy, przynajmniej na razie na tradycyjną równowagę i tradycyjne wsparcie tutaj zza oceanu raczej liczyć nie możemy. Wreszcie tutaj się Europa troszeczkę musi ocknąć i budować swoją tożsamość i z tego punktu widzenia w ogóle temat nowej Europy Środkowej, gdzie jest jej ciężar.
0: No,
1: Polska aspirująca, gdzieś tam to G20 i tak dalej. To wydaje mi się są no, tematy bardzo aktualne. Będziemy o nich za pomocą fotografii, wiadomo, mówić, żeby zobaczyć, jak artyści się temu przyglądają na swój sposób i mnóstwo właśnie projektów w ramach tych trzech wystaw głównych. Ale no właśnie, no, zaczynamy na przykład nietypowo w tym roku debatą z udziałem ekspertów z Ośrodka Studiów Wschodnich Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej czy z Instytutu Narutowicza.
0: No właśnie, początek miesiąca fotografii już 14 maja, a zaraz po miesiącu fotografii rozpoczyna się łódzki fotofestiwal.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Co się stało? Powiało chłodem albo powieje chłodem. Tak będzie w nocy i tak będzie nad ranem. Uwaga na te przymrozki. I mam nadzieję, że to już jest ostatnie takie pożegnanie z chłodem, ale bądźcie przygotowani też na burze. Przed nimi ostrzegają synoptycy. Dzisiaj podobno ostatni taki pogodny dzień, od poniedziałku pogodowy Waterloo, więc trzymajcie się ciepło. Jeszcze tylko zimna Zośka, trzech ogrodników i ów, lato.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Zapraszam i bardzo szeroko się do Was uśmiecham. Jeżeli podobnie jak ja kochacie niedzielę i wyciskacie ten siódmy dzień tygodnia jak cytrynę z nadzieją, że to jak teraz odpoczniemy będzie procentowało w kolejnych dniach, no to jesteście we właściwym miejscu, o właściwym czasie. To jest program Odbicia Kultury, czyli propozycje kulturalne, sprawdzone rekomendacje, bo naszemu gustowi naprawdę możecie zaufać.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: Talk to you, Sam Fender, Elton John. Właśnie tak gramy dla Was po godzinie 16. To jest muzyka idealna do filiżanki aromatycznej kawy, do herbaty, na dobry nastrój i na te trochę gorsze chwile, bo i one mogą się nam przecież zdarzać.

0: Bardzo podoba mi się to połączenie siły i wrażliwości Back in Love i Suki Waterhouse na antenie Chili Z, a my udajemy się do Łodzi. Tak, tak. Tam dużymi krokami zbliża się fotofestiwal, jeden z najstarszych w Polsce i największy w tej części Europy festiwali poświęconych fotografii. Czego możemy się spodziewać? Szybkiego reagowania, tak bym to określiła, ale posłuchajcie sami.
1: Nawet w trakcie pracy nad festiwalem zmieniamy temat. W momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, 3 miesiące przed festiwalem, zupełnie zmieniliśmy temat, odwołaliśmy wystawy i skupiliśmy się na wspólnotowości i pokazywaniu ukraińskich kontekstów, wspieraniu ukraińskich artystów, ale też w kilku przestrzeniach po prostu zamknęliśmy wystawy i robiliśmy kanapki, zrobiliśmy strefę edukacyjną dla dzieci, gdzie rodziny ukraińskie mogły spędzać czas w trakcie dnia. Także zależy na przede wszystkim, żeby festiwal był kontekstualny, żeby on odpowiadał na to, co jest ważne dla ludzi w aktualnym momencie. Stąd ten temat zwierząt, ale też w tym roku pojawiają się kilka innych narracji na festiwalu. Między innymi oczywiście zawsze byliśmy festiwalem trochę politycznie i społecznie zaangażowanym, ekologicznie, także też wystawy dotyczące zmian klimatycznych, ale takim ramowym projektem to festiwalu będzie wystawa Filipa Montgomery'ego, który opowiada o ostatnich 10 lat kryzysu demokracji, o propagandzie w Stanach Zjednoczonych. Filip Montgomery pracuje dla New York Timesa, również dla Timesa. Jest to taka postać, która niesamowicie silny, jeśli chodzi o obrazy i taki metaforyczny sposób pokazuje to, co się działo nawet przez ostatnie miesiące w Minneapolis.
0: Te wystawy będzie można oglądać w Łodzi już w czerwcu, a to był Krzysztof Candrowicz z fotofestiwalu, z kolektywu, który programuje imprezę. Don't Let Me Down, Sabrina, Claudio i Khalid. Tak, gramy dla Was kwadrans po godzinie 16. To jest nasz sposób na udany weekend w Chili Z.

0: No i przyznam się wam szczerze, że mam totalną słabość do tego rodzaju muzyki. Jest w niej coś takiego, co nas po prostu zatrzymuje. Marilyn Monroe urodziła się 1 czerwca 1926 roku, dokładnie 100 lat temu w Los Angeles. Przygotowujemy się do obchodów, w zasadzie rocznicy jej urodzin. No i dom aukcyjny z tej okazji zorganizował wyjątkowe wydarzenie, czyli aukcję kultowych przedmiotów należących do artystki. Są tam między innymi jej prywatne dzienniki. No i to jest też okazja, żeby zatrzymać się i wrócić do postaci Marilyn Monroe, ikony złotej ery Hollywood. Wyjątkowo smutna, tragiczna historia niebywale utalentowanej kobiety, jednej z najbardziej wpływowych postaci amerykańskiej popkultury. Uśmiechamy się do Marilyn Monroe, pamiętamy o jej historii i przygotowujemy się też do premiery książkowej, która jest związana z tą artystką, ale o tym więcej jeszcze przed godziną 17.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
1: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie

Sam Henshaw. Chciałoby się powiedzieć, nie wierzę, że zaśpiewałam, a jednak uległam tej mocy muzyki. Marilyn Monroe w roli głównej, wyjątkowe spojrzenie na legendę kina w stulecie jej urodzin. No i co wy na to? O Marilyn powiedziano już wszystko, prawie wszystko. No w takim razie, dlaczego fascynacja jej osobą się nie kończy? Na to pytanie odpowiedzi szuka autorka, bestsellerowa autorka, wspaniały człowiek, niezwykły umysł, czyli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, zwierz popkulturalny. Z pasją prowadzi nas przez świat tajemnic, mitów i faktów, które ukształtowały historię Marilyn Monroe, historię i legendę. Kasia śledzi teorie spiskowe, a tych, jak doskonale wiecie, nie brakuje. Opowiada historię jej najsłynniejszego zdjęcia i portretu Andy'ego Warhola, a także analizuje obecność aktorki w kinie, muzyce, reklamie popkultury. Przypomina też poszukiwania polskiej Monroe i tropi historię przejęcia przez nasz skarb państwa odbitek zdjęć Monroe autorstwa Miltona Greena. Wydaje mi się, że zwłaszcza te urodziny są doskonałą okazją, aby raz jeszcze spojrzeć na ikonę kina, no i przede wszystkim spróbować zrozumieć, dlaczego wciąż lśni pełnym blaskiem, dlaczego fascynuje. Ważne, że ikona, uwodzicielka i ofiara to nie jest kolejna książka o Marilyn Monroe. To jest opowieść o nas, dokładnie o tym, dlaczego nie potrafimy przestać na nią patrzeć i co to mówi o nas samych. To jest bardzo ciekawe w sumie, co zrobiliśmy z Marilyn Monroe, kiedy przestała być już kobietą z krwi i kości, a stała się mitem, towarem, fantazją i jednym z najpotężniejszych obrazów popkultury. Przyjrzeć się temu z dystansem to duża sztuka, a Kasi, no jak to Kasia, po prostu się to udało. Wszystkie twarze bogini. Marilyn Monroe to jest tytuł, który warto zapamiętać.

takie rzeczy na antenie, czyli Z. A jeżeli macie ochotę spędzić dzisiejsze popołudnie na kanapie, w domu na przykład, no to ja mam pewną propozycję. Serial Półbrat, serial dostępny na HBO Max. Serial poruszający. W tej chwili są dostępne 3 odcinki, a każdy z nich opowiada o toksycznej męskości, ale w taki sposób, który nas zatrzymuje, wbija w fotel. To jest serial twórcy Reniferka. Aktor, scenarzysta gra tam również jedną z głównych ról i trzeba przyznać, że to jest niezwykle magnetyczna ekranowa kreacja i człowiek, od którego ciężko oderwać wzrok, ale na którego jednocześnie bardzo trudno się patrzy. Serial pełen paradoksów, który naprawdę warto zobaczyć, a jeżeli zestawicie go jeszcze z nową sezonem Euforii, no to to jest taka kombinacja, która na pewno daje do myślenia. A to już August Moon i Jacob Alm, to jest właśnie Niedziela w Chili Z.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Po reklamie.

0: Teased. Pogoda.
1: Podaruj mi trochę słońca. To temat raczej na dzisiaj, od jutra. Oj, będzie srogo. Jakie wnioski z tego wynikają? Mianowicie na pewno ten, że parasole mogą się przydać, a rano należy bardzo ciepło się ubrać. Przymrozki nad ranem i nocą przed tym ostrzegają nas synoptycy, a przed nami trzech ogrodników i zimna Zośka, więc oj, moi drodzy, będzie się działo, ale wiecie, jak to mówią, byle do lata.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Zapraszam i szeroko się uśmiecham. A dlaczego? No, ponieważ w kulturze dzieje się całkiem sporo. Nowy projekt Joanny Hawrot, czyli Gloria. Książki, przy których warto się zatrzymać. No i takie miejsce, które pozwala nam zanurzyć się w świat lasu, ale bez konieczności opuszczania miasta. Wszystkimi zmysłami, bo i zmysłem zapachu, i dźwiękami, no, dzieje się, powiem wam, w tej Warszawie. Natura wzywa.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: A to już Sick of Love, Likely. Dokładnie minuta po godzinie 17, a ja zostaję z wami aż do 18. Zapraszam.

0: Chili Z.
1: Chili Z.

0: Essential i Sombr, to jest właśnie Chilli Z. Już 25 maja w warszawskiej Zachęcie czeka nas nowa prezentacja twórczości Joanny Hawrot. Projektantka od lat pokazuje, że moda i sztuka romansują ze sobą i romans przynosi konkretne owoce. Gloria to jest totalna rewolucja, a co o projekcie mówi sama artystka?
1: Projekt Gloria to z jednej strony kolekcja, wystawa, performance.
0: Już trzy elementy, bardzo dużo.
1: I środowisko cyfrowe. Tak naprawdę to jest projekt, który trochę redefiniuje moją modę, która

0: pokazuje monochromatyczną kolekcję, która punkt ciężkości z projektu tkaniny przenosi na kraft oraz na temat i na pewną mistykę tego projektu, którym dla mnie właśnie jest Gloria.
1: Pierwsza odsłona Glorii już 25 maja w warszawskiej Zachęcie, a to dopiero początek. Projekt będzie miał swoją odsłonę jesienią w Osadze. A to już You and I, Caribou, to właśnie jest Chili Z.

0: Call Me Back w Chili Z. Szumi las, chciałoby się powiedzieć, a las można poczuć i to dosłownie w centrum Warszawy, bo do 24 maja przedłużono wystawę imersyjną poświęconą mocy drzew. Można ją oglądać w centrum miasta w Melt Muzeum darmowo. Wystarczy pobrać bezpłatną wejściówkę, no i można się zachwycać. A wystawa ma to do siebie, że można o niej nie tylko rozmawiać z drzewami, ale i poczuć ich zapach. No, zadbano o wszystkie nasze zmysły. A jeżeli o naturze mowa, to serdecznie polecam też książkę Sekretne życie drzew. Wracam do niej z dużą przyjemnością i zachwycam się, jak wiele od drzew możemy się nauczyć w temacie komunikacji. Ta książka powinna znaleźć się na półce każdego, komu zależy na zrozumieniu przyrody i na jej losie. Na półce każdego, kto ma zielone serce.
1: Chili Z. Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and Chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and Chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300

Berlin, Amsterdam i Blaukaw, czyli Z. Idealny plan na niedzielę. Wyciszyć się, naładować baterie, no i przygotować na intensywność nadchodzących dni. Nic się nie dzieje, Katrin Nicola. To jest książka, którą można traktować w zasadzie jej tytuł jak obietnicę. Autorka ją spełnia. Stworzyła zbiór krótkich opowiadań inspirowanych zresztą swoim popularnym podcastem Nothing Much Happens, który powstał z myślą o tych, którzy mają kłopot z wyciszeniem się przed snem. No i taki też charakter mają te historie. Są spokojne, są miękkie i zanurzone w codzienności. Czasem ktoś piecze chleb, inna bohaterka idzie na powolny spacer po małym miasteczku. Czas płynie wolniej, a drobiazgi nabierają znaczenia. To jest jedna z tych książek, którą można czytać przed snem, aby przypomnieć sobie, że to, co zwykłe, też jest wystarczające.

Bardzo wam dziękuję za to niezwykłe majowe popołudnie. Nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo emocjonująco, a to dlatego, że rusza festiwal w Cannes. Dokładnie w drodze jest Anna Serdiukow, no i będzie tropić polskie wątki na lazurowym wybrzeżu. Ja już nie mogę się doczekać, więc do usłyszenia w piątek w programie Dobrze Zmontowane. Alicja Myśliwiec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.

to windsurf in summer rain. I have always liked to windsurf.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Po reklamie.

0: Autopromocja. Na chilloucie
1: w Chili Z. Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
2: Na chilloucie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.

Silizet.

Peggy. Oh, mad about you. Słuchasz radio.